0: Summer.
1: Best Muscat.
0: Na Muska.
2: Na Muska.
0: In Party Muska. Staj. To je Best FM.

0: jest narodna muzyka.
1: Party muzyka.
0: Ryżna muzyka.
1: Mi smo. Best FM.